0: Mchibuga Masaka.
1: Mchibuga Masaka.
0: Mwetu senzira.
2: Ono nechukutuka kwayo na joli.
3: Radio Mutu.
0: Katindo zao, tegede radio chijo uliriza.
2: Radio yomu tuwa ulicho.

0: Mchibuga Masaka.
1: Mchibuga Masaka.
0: Mwetusenzira.
2: Olo netukutuka kwayo na joli.
3: Radio Butu.
0: Katindo zao, tegede radio chijo ulidiza.
3: Radio yomu tuwabuli joli.